0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.
1: Ano, Anice, ubio te grom, sve cure i tamo.